Čakamo vaše klice v malih oglasih, 090-7444 je telefonska številka. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej v teh minutkah na valovih Radia Slovenske Gorice v malih oglasih. Lepo vabljeni.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, nič nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi.